0: Ennio Morricone, misja, u nas misja, dobry poranek, chociaż jak jedziecie teraz właśnie do pracy, to nie patrzcie na stację benzynową, bo tam nie ma misji, tam jest rosnąca cena paliwa. O tym zresztą trochę teraz będzie.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na pasaż zaprasza Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. No niestety, to prawda, lepiej nie spoglądać, bo psychologiczne bariery zostały pokonane na kolejnych stacjach paliw. No i jeśli macie twardą psychikę, to możecie spojrzeć, ale jeśli nie, to warto tych pylonów być może unikać, bo coraz więcej pylonów pokazuje powyżej 8 zł za litr benzyny 95 i powyżej 9 zł za litr oleju napędowego. Na horyzoncie nie widać poprawy. Stany Zjednoczone są daleko od porozumienia z Iranem, i to mimo, że na stole była propozycja zawieszenia broni. Odrzucił ją prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Cóż, odrzuciłem ich propozycję. Chcą umowy, która otworzy cieśninę Ormus natychmiast, bo przegrywają. A my wygrywamy. Mamy pełną kontrolę nad cieśniną. Ogromne ilości ropy przepływają przez cieśninę. Przekonuje amerykański przywódca. Może i przepływają, bo rzeczywiście ten import ropy trochę ruszył na Bliskim Wschodzie, ale ropa jest nadal bardzo, ale to bardzo droga i drożeje. W tym tygodniu nie spodziewajmy się tańszego tankowania.
0: Tym bardziej, że złoty nie jest, delikatnie mówiąc, najmocniejszy.
2: A to prawda i prawdą jest niestety też to, że to ma znaczenie przy dystrybutorach, w szczególności dolar. No ale od euro zacznijmy. W tej chwili kosztuje 4,37 zł. Wspomniany dolar 3,84 drogo. Frank szwajcarski 4,62. No frank akurat w dół, bez zmian. Funt brytyjski 5,08 zł.
0: Szaleją jeszcze inne kursy, właściwie ceny masła.
2: Masła, niestety. Pamiętamy pewnie sprzed paru lat, jak drogie było masło. No i na przełomie roku 2025-2026 to masło zaczęło nam tanieć. Na to wpływ miało wiele czynników, między innymi zza oceanu, bo tam zmieniało się sporo w branży mleczarskiej. No ale po kilkunastu miesiącach taniejącego masła, a wręcz czasem po prostu taniego, nadszedł koniec obniżek. Z raportu UCE Research wynika, że tylko od sierpnia kostka podrożała o ponad 13%. Średnia cena w tej chwili to 5,60 zł, a eksperci szacują, że będzie drożej jesienią. Możemy zobaczyć cenę nawet po 9 zł za kostkę.
0: No, to tak, na pylon nie patrzeć. Jak wejdę do domu, to do lodówki lepiej nie zaglądać, na masło albo na miejsce po maśle, albo w którym powinno być masło. Jutro Światowy Dzień Kawy jest, więc...
2: To może nad kawą też się pochylimy, ale czuję, że tam też dobrych wieści nie mamy. To ale ja może inwestycyjnie, buttercoiny tak zwane, może to jest ten czas. Nie
0: dobrze,
2: wiem.
0: Dobrze. Ja w takim razie na prezent, jak będzie jakaś okazja, to może Igorze sprezentuję ci kostkę masła, ty mi trochę kawy.
2: Ale preferuję osełkę.
0: Igor Skrzypek był z nami, wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: 3 minut brakuje do 8. Za nami koncert fortepianowy Cedr we fragmencie od pana Mozarta. Przed nami fakty i Grzegorz Jasiński. Co w faktach?
1: No, w faktach oswajamy się już z wynikami pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie i zastanawiamy się, co w drugiej turze. Wrócimy też do wielkiego biegania w stolicy.
2: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland. Po reklamie.
8: 8. Czas faktów w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Grzegorz Jasiński.
9: Na początek faktów powyborczy Kraków i oficjalne już wyniki pierwszej tury głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta miasta. Wygrał, jak już informowaliśmy, Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców. Na drugim miejscu znalazła się popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. W pierwszej turze dzieliło ich około 17 tysięcy głosów. Monika Piątkowska uzyskała poparcie na poziomie 29,91%, Łukasz Gibała 36,38%. Do urn poszło wczoraj 43,5% uprawnionych, czyli nieco ponad 255 tysięcy krakowian. Na kolejnych miejscach znaleźli się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki, potem Aleksandra Owca z Razem, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. Stawkę zamknęli Michał Klimek z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomir Pietrzyk z Socjaldemokracji. Czy Monika Piątkowska liczy w drugiej turze na polityczny cud? Oto Piotr Salak o poranku pytał w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
10: Ważne by było to, gdyby któraś z kandydatek Lewicy udzieliła pani otwarcie poparcia, albo gdyby na przykład Michał Drewnicki powiedział, że tak, popierajcie kandydatkę Koalicji Obywatelskiej.
11: Naprawdę mieszkanki i mieszkańców naszego miasta traktuje podmiotowo. Podmiotowo traktuje. To mieszkańcy decydują, a nie ich liderzy, czy liderzy partii politycznych, bo mieszkańcy mają swój samodzielny głos. Natomiast oczywiście, jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami.
9: Za chwilę gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie zwycięzca pierwszej tury Łukasz Gibała. Jak według Krakowian powinna wyglądać teraz kampania? Mieszkańcy oczekują merytorycznej debaty i wskazania kierunku, w jakim powinno zmierzać królewskie miasto.
12: Nie agresywnie, spokojnie i bez rzutów wzajemnych. Polityka ma być ostra, ale tylko ku naszemu dobru, a nie ku temu, żeby wyciągali jakieś afery albo je kreowali.
13: Ciągle to samo, powtarzanie to samo. Nie wiem, nie widzę tego i bardzo mi jest źle z tym. No ale ja już jestem w takim wieku, wie pan, że już niewiele. I tutaj trzeba aktywować młodych.
9: Usłyszał od mieszkańców Krakowa nasz reporter Paweł Konieczny.
14: Oparte na faktach.
9: Kobiety głównymi bohaterkami 48. Maratonu Warszawskiego. W stolicy padł wczoraj kobiecy rekord. Reprezentantka Węgier pokonała dystans ponad 42 km w czasie 2 godzin 24 minut. W czołówce biegu także Polki najlepszy wynik miała Anna Bodnar.
15: Jak na mój amatorski poziom, moje amatorskie bieganie po 40. roku życia, to myślę, że jest bardzo fajnie.
16: Były momenty kryzysu?
15: Tak, od 36 kilometra cały czas.
16: I jak sobie pani z tym dała radę, bo to jednak ponad 6 kilometrów.
15: Podzieliłam sobie na 3 odcinki po 2 i jakoś tak w głowie, żeby sobie wstydu nie zrobić, a jednak dobiec w miarę przyspieszyć. przyzwoicie.
9: Usłyszał na mecie maratonu warszawskiego nasz reporter Michał Dobrołowicz. Najszybszy był wczoraj reprezentant Kenii, który pokonał trasę w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund.
8: A my zaczynamy odliczanie do kolejnych faktów, to o 8.30. 9 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w rejonie Białegostoku, 11 już miejscami w Warszawie i na Mazowszu, 12 nad morzem. Dużo słońca mamy nad Warszawą, tam jeszcze porannie możecie trafić na mgłę, na Mazowszu oczywiście. W Łodzi i Kielcach piękne niebo nad nami, podobnie jest teraz na Śląsku, w Małopolsce też pogodnie. Poniedziałek będzie ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś zapowiada nam się maksymalnie 24 stopnie. 4 po 8, plaża otwarta po sezonie, nad polskim morzem. To jest możliwe. Potem dylematy grzybiarzy amatorów. Czy to jadalne, czy też nie? O tym przekonamy się i znajdziemy rozwiązanie. A po 8.30 należy nam się podsumowanie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który w weekend zakończył się w Gdyni.
1: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Przywodzimy na myśl.
8: A i po 9 jeszcze zaproszenie na zupełnie nowy festiwal na mapie naszego kraju. Wydarzenie, które połączy sport i kino, czyli Kraków Sport Film Festival. Będziemy o nim rozmawiać i zapraszać na jego wydarzenia. Dirty Dancing u nas.

0: Mark Snow i dźwięki z archiwum X12 po 8. Już ja obiecałem dzisiaj w poranku wycieczkę i nad morze, i do lasu. I bardzo proszę, na dobry początek wejście numer 50 w Gdańskim Brzeźni. To jest adres dla tych, którzy również po sezonie chcą skorzystać z plaży dostępnej dla wszystkich. Ale to konkretne kąpielisko jest prawie wszystko mające, czyli ma między innymi udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład wózki, takie całoroczne wózki dostępne są i przystosowane do jazdy po plaży.
1: Dzięki temu, że 24 godziny, 7 dni w tygodniu jest tutaj ratownik, dlatego będzie możliwość wypożyczania tych wózków poza sezonem. To są wózki typu wheelchair, sprowadzane z Australii, gdzie charakterystyka piachu jest podobna do naszego, które radzą sobie na tym specyficznym bardzo naszym bałtyckim piasku.
2: Są duże, szerokie koła.
1: Pompowane, duże, szerokie koła.
2: Takim wózkiem osoba, która potrzebuje samodzielnie dojedzie, przejedzie, czy potrzebuje opiekuna?
1: Są i pchane, i z napędem elektrycznym.
0: Opowiadał Kamil Koniuszewski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu. Rozmawiała z nim Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Sprzęt można wypożyczać codziennie, bezpłatnie. No i nie obowiązują rezerwacje, to jest ważne. My zostajemy nad morzem, ale idziemy do lasu. Sanepid grzybiarzom przypomina, jeśli nie macie pewności, co znaleźliście w lesie, to możecie sprawdzić grzyby u specjalisty. Taka konsultacja jest bezpłatna. Przypominam o tym teraz Ewelina Piechorowska-Władysz.
3: Do ceny trzeba przynieść całego grzyba. Sam kapelusz może nie wystarczyć do prawidłowego rozpoznania. Specjalista musi zobaczyć m.in. trzon, blaszki albo rurki, no i część grzyba znajdującą się przy ziemi. Sanepid ostrzega też przed poleganiem wyłącznie na sztucznej inteligencji. Aplikacja owszem może wskazać, do jakiego gatunku grzyb jest podobny, ale nie potwierdzi jego tożsamości ze 100% pewnością. Dlatego, moi drodzy, do koszyka najlepiej wrzucajcie tylko grzyby, które dobrze znacie.
0: A jeśli nie znacie, to można też mieć najlepszego przyjaciela, który zna po prostu wszystkie grzyby świata i jak się do niego wyśle zdjęcia, tak jak ja wczoraj, przedwczoraj z pytaniem, czy to kania, czy też nie, odpisuje wtedy 100%. No i dzięki temu z innym przyjacielem po raz pierwszy w życiu. Ciekawe, prawda? Zjadłem kotleta z kani. Jakie to było dobre.

0: trzecia część Ironmana i Brian Tyler, autor muzyki. 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i nagrodzona produkcja i rozmowy na ten temat już za chwilę po 8.30, a o innym święcie kina dzisiaj jeszcze opowiem w śniadaniu, ponieważ trwa Święto Kina dla Młodych i Najmłodszych Widzów, czyli Festiwal Tauron Młode Horyzonty, w którym do zobaczenia ponad 150 produkcji. Wydarzenie potrwa do 4 października.
1: To jest rzeczywiście misją Młodych Horyzontów, żeby pokazywać kino inne, które nie jest obecne w takim codziennym repertuarze w multiplexach, czyli pokazujemy coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza, czyli po pierwsze mamy różne kategorie wiekowe. Tutaj rekomendujemy pierwszą wizytę w kinie od 3 roku życia. Tutaj seanse takie jak Miffy, czyli taka ikona przywieziona z Niderlandów, fantastyczna bohaterka króliczka, Pucio, który jest kochanym bohaterem stworzonym przez wspaniałe studio Ego Film.
0: Agnieszka Sinicka nam o tym opowiadała, szefowa programowa festiwalu Młode Horyzonty do 4 października w Warszawie, w Muranowie, w kinie Illusion, w Kinotece, w sieci Helios, a więcej na temat poszczególnych pokazów w faktach kulturalnych jeszcze przed 10 u nas.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Fragment z Carmen, Aria Toreadora w bardzo intrygującej aranżacji. 8:26, tymczasem za chwilę kolejna porcja faktów. W nich kolejne komentarze po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. No i próba odpowiedzi na pytanie, jakich zmian naprawdę potrzebuje Kraków. Mieszkańcy będą na to odpowiadać. Będą także kwestie dotyczące problemów porannie na kolejach mazowieckich.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Po reklamie.

0: 8.30, czas na kolejną porcję faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska. To oni zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Na założyciela Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zagłosowało wczoraj 36,38% uprawnionych. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL senator 29,91%. Moją intencją nie jest zabieganie o poparcie kontrkandydatów, mówiła o poranku w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24 Monika Piątkowska.
2: Jeżeli liderzy polityczni będą chcieli wspierać moją kandydaturę, będą chcieli wspierać moją przyszłą prezydenturę, pomagać w ważnych dla miasta Krakowa sprawach, to oczywiście tak, jestem otwarta na rozmowy i na współpracę ze wszystkimi środowiskami. 11 października mieszkańcy naszego miasta wybiorą prezydenta i wybiorą Kraków.
1: Przed chwilą w radiu RMF 24 zakończyła się rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Gibałą. Wrócimy do niej w faktach o 9. A jakich zmian potrzebuje Kraków? O to pytaliśmy mieszkańców.
3: Kraków potrzebuje prawdziwej debaty o tym, jakie są jego problemy, jak wyjść z tego długu, który jest w naszym mieście.
4: Żaden kandydat chyba nie opowiada się przeciwko prohibicji.
1: Oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, a także poranne rozmowy z kandydatami, którzy zmierzą się w drugiej turze, mamy na rmf24.pl.
5: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Śmiertelny wypadek kolejowy w Wilkowicach w Śląskiem. Na przejeździe doszło do potrącenia pieszego przez pociąg jadący z Żywca do Rybnika. Ruch pociągów wstrzymano, wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Awaria techniczna jest przyczyną problemów w kursowaniu pociągów kolei mazowieckich na odcinku Skierniewice-Warszawa. Część pociągów jest opóźniona nawet o ponad godzinę. Jak informuje reporter RMF FM, niektóre składy między Łodzią i Wrocławiem a Warszawą jeżdżą okrężną trasą. Te problemy mogą potrwać do 10.
0: Bardzo ładny początek nowego tygodnia. Na razie jeszcze wprawdzie chłodno, ale to się w ciągu dnia zmieni, będzie lepiej, a nawet dużo lepiej. Teraz od 9 do 13 stopni mamy i w większości kraju naszego pięknego słońca naprawdę sporo. Po południu od 20 do 24 stopni, więc naprawdę nie najgorzej. Przypomnę, w kalendarzu już jesień. Najcieplej ma być na północnym zachodzie, jutro też będzie. Po prostu ładnie i przyjemnie.

0: Jasiński.
1: Z mojej strony pełna otwartość. Tak Łukasz Gibała, gość porannej rozmowy w RMF FM, odpowiada na pytanie, jak wyobraża sobie ewentualną współpracę z premierem. Kandydat Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, w drugiej zmierzy się z senator Koalicji Obywatelskiej popieraną przez PSL Moniką Piątkowską. O polityczne plany Łukasza Gibały pytał Tomasz Terlikowski.
2: To jest jeden z zarzutów, który jest wobec pana formułowany, że będzie pan kompletnie niezdolny do współpracy z premierem.
3: Z mojej strony pełna otwartość. Nie gniewam się na premiera za różne cierpkie słowa, które obecnie...
2: Pytanie, czy premier nie gniewa się na pana?
3: To jest doskonałe pytanie. Nie wiem, co pan uważa, ale mi się wydaje, że on jednak będzie chyba profesjonalistą. Nie będzie chyba się zachował w taki
2: sposób. Ale jest pan symbolem jego porażki. W pierwszej turze zobaczymy,
3: jeszcze zobaczymy, co w drugiej. No właśnie, dobrze, że się pan ugryzł w język. Natomiast ja myślę, że premier się wzniesie ponad takie jakieś urazy. No, dla dobra Krakowa, dla dobra Polski nie chciałby współpracować z prezydentem, niezależnym prezydentem dużego miasta, gdzie jest 600 tysięcy wyborców. Przecież ci krakowianie potem też mieliby mu to za złe, jakby w jakiś sposób sekował Kraków.
1: Monika Piątkowska deklaruje, że o poparcie zwróci się przede wszystkim do wyborców, nie do sztabów kontrkandydatów.
4: W wyborach na prezydenta Krakowa nie decydują sztaby wyborcze i kandydaci, tylko mieszkańcy naszego miasta, więc będę zabiegała o głosy przede wszystkim mieszkanek i mieszkańców Krakowa. Oczywiście z każdym środowiskiem politycznym, który chce współpracować, się spotkam, będę rozmawiała, natomiast mam pełną świadomość tego, że zabiegać o głosy mieszkańców trzeba na krakowskich osiedlach, na krakowskich ulicach, na krakowskich dzielnicach, a nie w gabinetach kontrkandydatów.
1: Rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Gibałą i Piotra Salaka z Moniką Piątkowską mamy na rmf24.pl.
5: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
1: Zorganizowaną grupę przestępczą kradnącą w Niemczech na dużą skalę samochody rozbiło Centralne Biuro Śledcze Policji. Na polecenie Prokuratury Krajowej przy współpracy z niemieckimi organami ścigania na Dolnym Śląsku zatrzymano 10 osób.
6: Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy kradli w Niemczech samochody, które potem przewozili do Polski, rozbierali na części i sprzedawali. Podczas przeszukań zatrzymanych znaleziono profesjonalny sprzęt elektroniczny do opakowywania zabezpieczeń w samochodach, ale także amunicję i niemieckie dokumenty policyjne. Poza tym zabezpieczono mnóstwo samochodowych części. W sumie wypełniły 3 ciężarówki. W ocenie śledczych złodzieje ukradli i rozebrali co najmniej 50 samochodów. Wartość strat przekracza 10 milionów złotych. 8 osób trafiło do aresztu. Mają być wydane do Niemiec w ramach europejskiego nakazu aresztowania.
1: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada. Ceny paliwa znowu w górę. Wiadomo było, że po zakończeniu rządowego programu CPN stawki poszybują, ale kierowcy z Wrocławia mówią, że nie spodziewali się, że aż tak bardzo. Na stacji przy ulicy Krakowskiej za benzynę 98 trzeba zapłacić 8,99, a za diesla 9,34.
7: Czuć w kieszeni?
8: I to bardzo. No i jest tragedia po prostu. Siłą rzeczy muszę, jest rodzina, to muszę przejechać na stację, zatankować i jechać dalej, tak? Co zrobią?
7: Można się na przykład przesiąść na tramwaj?
8: Nie, no dziękuję. Przyzwyczaiłem się do auta i będę jeździł autem. Chyba, że już tak przyciśnie, że to będę jeździł rowerem.
9: Dosłownie płacimy i płaczemy. W moim przypadku nie mam możliwości zaoszczędzenia na kosztach paliwa. Koszty dojazdu do pracy są teraz dwukrotnie wyższe.
7: Daleko pani dojeżdża do pracy?
9: Około 35 km w jedną stronę.
7: Liczyła pani, jaki to koszt w budżecie domowym?
9: Jeszcze nie przeliczałam dokładnie.
7: Strach liczyć?
9: Strach liczyć.
1: Usłyszała o poranku nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
0: A kolejnych faktów posłuchamy razem. O 10 wtedy wróci do nas Grzegorz Jasiński. Koniec miesiąca szykuje się bardzo przyjemnie. Mamy już wszędzie temperatury powyżej 10 stopni, 12 stopni w Olsztynie, 13-14 w Warszawie i na Mazowszu, na Kielecczyźnie podobnie, 14 stopni w Koszalinie, 15 w rejonie Szczecina. Piękne słońce nad Łodzią, nad Katowicami, a dzisiaj zapowiada się nam maksymalnie stopni 24-25. Poniedziałek będzie naprawdę przyjemny, pogodny, a jutro ma być podobnie. 4 po 9. Już więcej niż sport i więcej niż kino. To jest programowa deklaracja twórców nowego festiwalu, który połączy fabułę z dokumentem, a przy okazji opowie nam o sporcie w duchu fair play. Kraków Sport Film Festival. Już niedługo w stolicy Małopolski, na bardzo przyjemnym obiekcie sportowym. Pierwsza edycja tego wydarzenia rozpocznie się 1 października. O czym to będzie kulturalno-sportowa opowieść? Po co nam kolejny festiwal? O to będę pytał organizatorki i pomysłodawczynie. Już za kilka minut.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Rozwijamy skrzydła.
0: ale wcześniej

0: zrobiło się nobliwie, a teraz będzie sportowo, kulturalnie i filmowo.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: Kraków Sport Film Festival. Pierwsza odsłona tego wydarzenia już od 1 października w samym sercu Krakowa. Ola Starmach i Ada Kotowska, pomysłodawczyni, organizatorki, koordynatorki tego wszystkiego, co będzie się działo w ramach tego festiwalu ze mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Ty, Olu, byłaś na festiwalu w Gdyni, w zasadzie to z niego wracasz. No i jak wrażenia?
2: Gdynia jak zawsze piękna, z filmami bywa różnie.
0: Okay.
2: Mam wrażenie, że polskie filmy biograficzne w tym roku nie dowiozły, natomiast jest jeden, powiedzmy, film o znanych postaciach. Natomiast jest jeden film, który urzekł chyba wszystkich, czyli Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, który otrzymał tę główną nagrodę i bardzo za niego trzymałam kciuki. Film czarno-biały, podobnie jak Ojczyzna. Film, który opowiada piękną historię o miłości, dwojga ludzi w ciężkich czasach, którzy zakochali się w sobie, porozumiewając się alfabetem Morsa. I to brzmi abstrakcyjnie.
0: Ale to jest prawdziwa historia.
2: Tak.
0: I za tę relację krótką z Gdyni ci dziękuję. To ja zadam pytanie, z jakiej miłości powstał wasz festiwal i po co nam kolejny festiwal w Polsce? No, on z natury filmowy jest ten festiwal.
3: To jest fantastyczne pytanie. Właściwie temat wziął się z tego, że spotkali się tacy, a nie inni ludzie.
0: Jasne.
3: Czyli po prostu mój przyjaciel z lat szkolnych, który zajmuje się sportem, zaczął rozmawiać ze mną, ja zajmuję się filmem i mimo, że rozważaliśmy wiele tematów, jakoś tak naturalnie wyszło, że film i sport to jest to połączenie, które ma dużą siłę nośną i skoro oboje siedzimy właśnie mniej więcej po 50% tu i tu, to dlaczego nie spróbować scalić tego w jedno? Wydaje się, że ma to potencjał. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo pozytywnych wiadomości, przedstawiając temat, który wybraliśmy innym.
0: Bo jest tak często, że filmy około sportowe pokazuje się, nie wiem, na festiwalach filmów górskich, że one są w jakichś takich osobnych sekcjach, tak na zasadzie trochę środowiskowej ciekawostki. Natomiast mam wrażenie, że jest bardzo dużo dokumentów i fabuł, które opowiadają znakomite historie i o których można dyskutować.
3: Jak najbardziej. I sport w kinie to jest temat bardzo szeroki i może być interpretowany na przykład przez pryzmat również tego, co robi przykładowo Red Bull. To też jest w jakiś sposób interpretacja sportu przez film, czy kino, czy telewizję. Natomiast kiedy zaczęliśmy przyglądać się temu, ile faktycznie filmów moglibyśmy mieć do wyboru przy tworzeniu programu, jest ich naprawdę mnóstwo. Są filmy fikcyjne, są filmy biograficzne, historie prawdziwe, są też wielkoskalowe dokumenty, wielokrotnie nagradzane. Naprawdę jest z czego wybierać. Są również sporty, których nigdy w filmie nie było, a przynajmniej nie w filmie fabularnym. Na przykład teraz z racji sukcesu naszych siatkarzy zastanowiłam się, czy można by to może jakoś podciągnąć pod temat naszego festiwalu, chociażby na rozmowę.
0: Nie wiem, czy film, ale wiem, ja jestem fanem seriali, które opowiadają na przykład o tym, jak zdobywa się pierścienie mistrzowskie NBA, albo oglądałem świetny serial, 2 sezony o tym, co dzieje się za kulisami Formuły F1, więc myślę, że takich możliwości jest całe mnóstwo. Co się dziać będzie od czwartku do niedzieli na festiwalu, który tak naprawdę dla wszystkich jest i w bardzo nietypowym miejscu się rozgrywa. To Państwu jeszcze za chwilę będziemy opowiadać. Kraków Sport Film Festival w stolicy Małopolski od 1 do 4 października.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: To może coś takiego zagramy, że fabuła i że prawie na prawdziwej opowieści i historii bazuje ta opowieść. No, to może tak? Rocky?

0: Nie ma to jak wbiec w nowy tydzień, w nowym nastroju, w towarzystwie dobrym, w towarzystwie najpiękniejszej muzyki filmowej i utworów takich jak ten. Dźwięki z Rockiego, Eye of a Tiger, 14 po 9.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A z nami cały czas Ola Starmach i Ada Kotowska opowiadają o tym, co dziać się będzie na Kraków Sport Film Festiwalu, czyli festiwalu filmów sportowych, ale to nie tylko festiwal samych opowieści filmowych, ale także opowieści, które towarzyszą opowieściom filmowym. Na przykład będzie film o Diego Maradonie i Michał Okoński, który kiedyś tłumaczył książkę o argentyńskim fenomenie futbolu, to będzie trochę o Maradonie opowiadał. A to nie jest jedyny gość.
2: To prawda, to nie jest jedyny gość. Oprócz gości z Polski będziemy mieć też przybysza z zagranicy, czyli przyjedzie do nas bohater filmu Eddie zwany Orłem. Mhm. I to właśnie z nim zainaugurujemy festiwal Eddie Edwards. I jak tak sobie rozmawiał, jakby mówisz o tych gościach, to pomyślałam sobie, że zarówno ci goście, którzy przyjeżdżają do nas specjalnie po to, żeby właśnie rozmawiać z widzami, ale też prowadzący są niezwykle fajnymi i ciekawymi postaciami. Także spotkanie z Eddie Edwardsem prowadzi Michał Chmielewski, dziennikarz, który jest zafiksowany na punkcie skoków narciarskich i wydaje mi się, że ta rozmowa będzie naprawdę fantastyczna. Spotkają się też dwa pokolenia, no bo Eddie Edwards reprezentuje pokolenie starsze, 88 roku, wtedy, kiedy ja się urodziłam, on startował w olimpiadzie. Nie poszło mu najlepiej.
3: I o tym właśnie jest film.
2: No i co? Mamy też w ramach fantastycznej niespodzianki Zuzannę Witych, czyli mistrzyni świata w narciarstwie freeride'owym, która zdobyła medal na olimpiadzie. Pierwszy raz ta dyscyplina była w ogóle wpisana właśnie w program olimpiady. I ona będzie gościem przy filmie Szaleńczy Zjazd z fantastyczną rolą Roberta
3: Redforda. To była jedna z jego pierwszych głównych ról. Właśnie kiedy ten film wchodził do kin, to stał się on wielką hollywoodzką gwiazdą ze względu również na inną premierę, która wtedy miała miejsce, czyli Butch Cassidy i Sundance Kid. Chcieliśmy bardzo, żeby to właśnie goście byli szczególnym dodatkiem do programu naszego festiwalu, ponieważ nie mamy w nim filmów premierowych. Są to filmy, które niektórzy mogli już może gdzieś widzieć, natomiast nadanie im tego dodatkowego kontekstu przez zaproszenie gości ze świata filmu i sportu i zorganizowanie tego w szczególnym miejscu, jakim jest Stadion Wisły Kraków, mamy nadzieję, że sprzyja to stworzeniu takich okoliczności, które jednak są dość niepowtarzalne, dlatego mamy nadzieję, że w ten sposób również ten festiwal się przedstawia dla naszych potencjalnych gości.
0: W pięknych okolicznościach przyrody, prawda, pięknych i niepowtarzalnych. O 18.30 w niedzielę na przykład będzie można zobaczyć fenomenalny film Rydwany Ognia, którego muzyki oczywiście bardzo często słuchacie, a towarzyszyć temu spotkaniu filmowemu będzie prelekcja w wykonaniu duetu, który bardzo dobrze znacie, Natalia Ryba, Jacek Cygan. Nasi oni są, nasi. Ale to jest jeden naprawdę z elementów festiwalu, na który zapraszamy od 1 do 4 października w Krakowie. Początek w Mandze, a potem na stadionie, który kojarzycie jako Stadion Wisły Kraków. Tam się będziemy spotykać. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studio. Więcej jeszcze o festiwalu będziemy w tygodniu oczywiście mówić.
1: Goście śniadania mistrzów.
0: A grać to będziemy teraz w Angelis, Rydwany Ognia.

0: reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, senna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Beauty and the Beast. No to będzie taka opowieść. Chyba dla niektórych to jest ciągle opowieść o pięknej bestii, tylko nie wiem, kto jest piękną, a kto bestią w tym układzie Łęcka-Wokulski. Jak sądzisz, Ulu?
1: Nie wiem, ale ja mam taki bardziej skojarzenia z tym, co dzisiaj. Dzisiaj piękna to najpiękniejsza muzyka filmowa, a bestia to poniedziałek. Zjawił się z zaskoczenia i nas pożre.
0: Zmierzmy się z bestią. Najlepszy pojedynek w tej części wszechświata. Ula Urzędowska ma dla was, bo to będzie także połączenie pojedynku z poniedziałkiem z opowieścią z czasów lalki wziętą.
1: Tak, to może dobrze, żeby przed poniedziałkiem czmychnąć do Warszawy końca XIX wieku. I tak zrobimy. A wcześniej zapraszam na Fakty Kulturalne o 9:50.
2: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
1: Dwie,
2: a nawet trzy
1: powieści,
2: reportaż,
1: tom opowiadań,
2: no i traktat o gęsiach.
1: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
0: Piątka z literatury. Słuchaj dziś od 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
0: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
4: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
0: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
3: Po reklamie.

fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena w RMF Classic za 10 minut 13. O 13 najważniejsze fakty. A teraz nowość na naszej antenie to Kate Bush, a piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej czwartego sezonu serialu Potwory. Historia Lizzie Borden. She in the trees. It's coming.

0: reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyneo Vadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyneo Vadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Castorama! Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
16: Punktualnie 13 i RMF Classic, a u nas najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
17: Ogromny pożar w centrum Białegostoku. Przy ulicy Sienkiewicza płonie blok w trakcie budowy. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów. Na miejscu są już pierwsze zastępy straży pożarnej. Łącznie ponad 600 milionów euro z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju otrzyma Polska w tym i w przyszłym roku, przekazał wiceszef MON Paweł Zalewski. To będzie zwrot części kosztów uzbrojenia przekazanego Ukrainie. Przed spotkaniem ministrów obrony unijnych państw Zalewski powiedział, że Polsce przypadnie m.in. 269 milionów euro z części środków, których wykorzystanie blokowały dotąd Węgry. Emmanuel Macron zaapelował, by Europa nie uległa powrotowi nacjonalizmów. Francuski prezydent mówił o tym na spotkaniu, w którym uczestniczył papież Leon XIV. Szef państwa podziękował papieżowi za wizytę we Francji. Europa suwerenna i demokratyczna, natchniona projektem pokoju i dobrobytu. Europa, która musi na nowo odnaleźć odwagę swoich założycieli. Tak, odwagę, by stać się potęgą pokoju, niezależności i demokracji, którą powinna być. Odwagę, by nie ulec wycofaniu się nienawiści do drugiego człowieka, powrotowi nacjonalizmów, które dzielą. Macron podkreślił, że w Europie zagrożenia zyskały nową skalę i wojna powróciła na kontynent.
0: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
17: Trwa festiwal Młode Horyzonty. To propozycja dla najmłodszego kinowego widza. W 48 miastach, w 59 kinach można skorzystać z nieco innych seansów.
18: Coś innego niż taka standardowa animacja 3D, chociaż takie też się zdarzają u nas, bo zależy nam na tym, żeby pokazać spektrum kina dla młodego widza.
17: Mówi dyrektorka programowa festiwalu Agnieszka Sienicka. Kinowa uczta potrwa do końca tygodnia. O nadejściu złotej polskiej jesieni mówią nam poznaniacy spacerujący po Parku Sołackim. Mieszkańcy nie kryją radości ze słońca i ponad 20 stopni na termometrach.
19: Mam całe kieszenie kasztanów, które mnie zaskoczyły. Proszę zobaczyć.
20: Będą ludziki robione w domu?
19: No, dzieci, tak. Dzieci, przekażę je dzieciom, ale tak, to mnie zaskoczyło. Ale ja jeszcze jestem głową jednak w lecie. To słoneczko rozpieszcza.
21: Trochę już tej jesieni widać w przestrzeni, że kolory się już drzew zmieniają, ale fajnie, że jest słońce, że jest jeszcze tak ciepło, bo to rzeczywiście takie ciepło jeszcze jak w ostatnich dniach lata.
17: Na jesienny spacer wybrał się nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Według prognoz ładna pogoda utrzyma się co najmniej do końca tygodnia.

0: Tę pogodę już zapowiada całkiem ładny poniedziałek. Na pewno pogodny, bezchmurny, jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale to zachmurzenie raczej umiarkowane. Od 17 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum i 24 stopnie maksymalnie na zachodzie.
1: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
2: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
3: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Mówi Tomasz Organek.
6: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic.
7: Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: 10 minut po 13 w takim rytmie płynie, biegnie poniedziałek z RMF Classic. Poniedziałek bywa wyzwaniem, ale są wyzwania i wyzwania. W tej drugiej kategorii są wyzwania, które są przyjemnością, przygodą i otwierają drzwi do przygody. Słyszeliście o naszym wyzwaniu i propozycji?
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: To wyzwanie w związku z naszym Dniem Muzyki Filmowej, czyli świętem 27 października, to za niecały miesiąc. Z tej okazji rusza druga edycja konkursu Twój Filmowy Cover w RMF Classic. W tym roku mamy aż 3 nagrody, vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja. Rok temu zwyciężył Max, który zaproponował swoją wersję przeboju I'm Just Ken z filmu Barbie, a nagrodę swoją wykorzystał na podróż marzeń. Z naszym zwycięzcą rozmawiał Piotr Sadowski.
2: Kiedy odbieraliście nagrodę, mówiliście, że najprawdopodobniej wykorzystacie tę nagrodę, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Czy to się udało, czy jednak jakiś inny cel podróży obraliście?
3: Udało się w 100%, więc pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
2: Musisz nam pokazać w takim razie.
3: Bardzo chętnie. Także widzieliśmy Hollywood Sign, Groman's Chinese Theater, gdzie, jeśli dobrze kojarzę, odbywają się ceremonie wręczenia Oscarów. Ten Hollywood Boulevard, więc wyprawa się oczywiście udała.
0: Pięknie spożytkowane zwycięstwo. Wy również, tak jak Max, możecie wygrać taki voucher na podróż marzeń. Nagrajcie cover dowolnego utworu filmowego w swoim stylu, w swojej wersji. Wrzućcie na swoje media społecznościowe, a w zgłoszeniu oznaczcie profil RMF Classic. Należy też dodać odpowiednie hashtagi. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, w naszych mediach społecznościowych. Najważniejsza wiadomość. Na zgłoszenia czekamy do 18 października.
1: Wejdź na scenę kina. Wykonaj swój filmowy cover w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: Po reklamie.

23 minuty po 13 na ścieżce dźwiękowej RMF Classic, niebawem filmowa Amelia, fragment ścieżki dźwiękowej tego tytułu. Będą też Bridgertonowie, muzyka z serialu, teraz Toast Libiamo, Traviaty Giuseppe Verdiego, filharmonicy berlińscy, London Voices, Angela Giorgio i Roberto Alania.

0: I tak brzmi ścieżka dźwiękowa czwartego sezonu serialu Bridgertonowie, a lalka Bolesława Prusa w RMF Classic też ma swój absolutnie wyjątkowy głos. To głos Andrzeja Seweryna.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. I wyjechał. Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego. Wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze 4 miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny. Jednego dnia mówił do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę i jazda. I to jest kupiec? To jest błazeństwo, mówię, nie kupiectwo. W twoim własnym życiu też zaszła ogromna zmiana. Kto by uwierzył, że już od tygodnia nie zajmuję się sklepem? Tymczasowo, rozumie się, bo inaczej chyba oszalałbym z nudów. Rzecz jest taka. Pisze do mnie Stach z Paryża, ażebym się zaopiekował kamienicą, którą kupił od Łęckich. Ha, trudno. Posyłam tedy do odprasowania mój kapelusz, płacę 2 złote, na wszelki wypadek biorę do kieszeni krucicę i maszeruję gdzieś aż za kościół Aleksandra. Wchodzę na podwórko. Oj, niedobrze. Pachnie bestia jak apteka. Śmietnik naładowany do wysokości pierwszego piętra, wszystkimi zaś rynsztokami płyną mydliny. Wołam tedy: stróż! Przez chwilę nie widać nikogo. Nareszcie pokazuje się baba tłusta i tak zasmolona, że nie mogę pojąć, jakim sposobem podobna ilość brudu mieści się w sąsiedztwie pralni. I do tego paryskiej. Gdzie stróż? Pytam, dotykając ręką kapelusza. Siedzi w kozie, mówi baba. Za cóż? O, ciekawy pan, wrzasnęła. Za to, że mu gospodarz pensji je płaci. Ładnych rzeczy dowiaduję się na wstępie. Naturalnie poszedłem od stróża do rządcy, na trzecie piętro. Wszak mam honor z panem Wokulskim, ukłonił się grzecznie. Nie, panie, jestem tylko przyjacielem i dysponentem pana Wokulskiego. Ach, tak, przerwał mi, wyciągając do uścisku rękę. Wirski, miałem przyjemność zauważyć pana w sklepie. Piękny sklep, westchnął. Z takich sklepów rodzą się kamienice, a z majątków ziemskich takie oto mieszkania. Zapewne chce pan poznać bilans tej kamienicy. Otóż powiem krótko, mamy 2 rodzaje lokatorów. Jedni już od pół roku nie płacą nikomu, inni płacą magistratowi kary lub zaległe podatki za gospodarza. Co się zaś tyczy, dodał po chwili nieco zmieszany, co się zaś tyczy 90 rubli, które ja będę winien szanownemu panu Wokulskiemu. Nie niepokój się pan, przerwałem mu. Stach, to jest pan Wokulski, zapewne umorzy pański dług do października, a następnie zawrze z panem nowy układ. Ubogi eks-właściciel majątku ziemskiego serdecznie uściskał mi obie ręce. Taki rządca, który miał kiedyś własne dobra, wydawał mi się bardzo ciekawą osobistością, ale jeszcze ciekawszym wydał mi się dom, który nie przynosi żadnych dochodów. Panie, odezwałem się do rządcy, czy byłbyś łaskaw przedstawić mnie niektórym lokatorom? Stach, to jest pan Wokulski, prosił mnie o zajęcie się jego interesami, dopóki nie wróci z Paryża. Chodź pan, odpowiedział rządca, zrywając się z obdartego fotelu. Chodź pan, pokażę panu najosobliwszych. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: poniedziałkowe wieczorne RMF Classic z programem Gamy i Dramy. Kończymy to wydanie kartką z muzycznego kalendarza. Pojutrze będzie 235. rocznica debiutu Czarodziejskiego Fletu. Słynna operowa baśń Mozarta debiutowała w Wiedniu 30 września 1791 roku. I z okazji tej mozartowskiej premiery wiele było dram, które kompozytor opisał w listach do żony Konstancji. Kłopoty powodował skomplikowany proces przygotowań. Twórcy spektaklu robili wszystko, żeby zadziałała niezwykła scenografia, maszyneria. Wszystkie te latające wózki, zapadnie, efekty specjalne. Było tego dużo. O efekty dodatkowe zadbał też sam Mozart, który postanowił psikusa zrobić dyrektorowi teatru, a był nim autor libretta Emanuel Schikaneder. Wcielał się on w rolę ptasznika Papagena w scenie, gdzie Papageno gra na magicznych dzwonkach. Schikaneder tylko udawał, że gra, a grał na tych dzwonkach tak naprawdę za kulisami Mozart. Podczas jednego z pokazów Mozart w środku dodał nuty, których nie było w partyturze. Schikaneder się zmieszał, ale brnął dalej. Następnie Mozart w ogóle przestał grać, zaczął chichotać. Tu już Schikaneder nie wytrzymał, wiedział, że Mozart płata mu figle i krzyknął głośno w stronę kulis: zamknij się, widownia turlała się ze śmiechu.
1: RMF Classic. Gamy i dramy. Osobliwości z biografii znanych kompozytorów wyszukuje Dariusz Stańczuk.
0: Czarodziejski flet to także ekstremalnie trudna partia Królowej Nocy. Mozart napisał ją dla swojej szwagierki Józefy Hofer. Miała ona niezwykłe predyspozycje głosowe, no i jako pierwsza w dziejach zmierzyła się z tą morderczą arią. Była mała drama, bo zdawało się, że może nie da rady. Radę jakoś panna Hofer dała. Posłuchamy teraz, jak arię Królowej Nocy z Czarodziejskiego Fletu zaśpiewa Edyta Gruberowa.

0: Reklama.
1: Twój filmowy cover. Druga edycja konkursu RMF Classic. Śpiewać każdy może. Tomax, zwycięzca poprzedniej edycji, który dzięki wygranej spełnił swoje marzenia.
2: Pojechaliśmy do Fabryki Snów i mamy nawet zdjęcie z ekipą właśnie na tle Hollywood Sign.
1: Teraz czas na ciebie. Nagraj cover i wrzuć go na swoje media społecznościowe, oznaczając RMF Classic. Do wygrania vouchery turystyczne o łącznej wartości 35 tysięcy złotych. Szczegóły na rmfclassic.pl.
3: Aga Zarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. Aga Zarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.
6: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Symfonicy z Montrealu, Charles Dutoit z batutą i bolero Maurycego Ravela. 28 września, za niecały miesiąc już 27 października będziemy świętować nasz Dzień Muzyki Filmowej. Z tej właśnie okazji już dzisiaj rusza druga edycja okolicznościowego konkursu.
1: Twój filmowy cover. Weź udział w muzycznym wyzwaniu RMF Classic.
0: A wziąć udział po prostu warto. Mamy dla Was w tym roku aż 3 konkursowe nagrody. I to jakie? To vouchery o wartości 20 tysięcy, 10 tysięcy i 5 tysięcy złotych. To vouchery na filmową podróż marzeń. Przewodniczącą jury będzie Kaja we własnej osobie. Pamiętacie, jak rok temu zwyciężył w tym konkursie Max? Wykonał on wtedy cover I'm Just Ken z filmu Barbie. Tak Max mówił nam o tym, jak to się stało, że w ogóle wziął udział w tym naszym konkursie.
2: To było tak, że ja często brałem udziały w konkursie z moją żoną i też nasi przyjaciele brali w różnych konkursach udział i postanowiliśmy, że tym razem po prostu połączymy siły i generalnie sama tematyka też była bardzo ciekawa, no bo mamy filmy, mamy muzykę, więc czego chcieć więcej.
3: Jak się przygotowywałeś? Bo rozumiem, że od tego impulsu, gdzie zobaczyłeś ogłoszenie, że jest konkurs twój filmowy cover, zacząłeś już myśleć o czymś. Czy w ogóle I'm Just Ken było pierwszym takim wyborem? Jak się przygotowywałeś do wykonania tego utworu?
2: Pierwszą propozycją było Stayin' Alive. Tak wszyscy znamy Gorączka Sobotniej Nocy. Co nie poszło, to że głos jest trochę, mam wrażenie, za niski i ten falset brzmiał troszkę jak myszka Miki.
3: Rozumiem.
2: Więc ta koncepcja się trochę zmieniła. Jeśli chodzi o przygotowanie, to w momencie, kiedy ta praca się zaczęła, wpłynęły już pierwsze zgłoszenia. No i ten poziom był naprawdę już wtedy bardzo wysoki. I wniosek był taki, że trzeba naprawdę się postarać. I tutaj, tak jak wspomniałem, po prostu połączyliśmy siły i to było jak w grze RPG, tutaj może trochę nawiązując do Stranger Things, że po prostu to każdy z ekipy miał jakąś specjalną gdzieś tam zdolność. I wiedząc, że ten poziom jest wysoki, po prostu postawiliśmy wszystko na jedną kartę, all in. To w ogóle było też bardzo ciężkie, żeby w minucie znaleźć taką piosenkę, taki fragment muzyki, który faktycznie w tej minucie będzie spójny i który w tej minucie się zamknie. Całe szczęście się udało. Jeszcze w ramach tych przygotowań kolega Maciek ogarnął muzykę. Patryk po prostu przyniósł dwie takie wielkie siaty z różnymi właśnie kostiumami, rekwizytami. Też moja żona specjalnie pojechała do swojego znajomego z pracy, który miał kowbojki. No i też był tata Maćka, który pięknie zagrał na saksofonie. I właściwie to była taka improwizacja, której nagranie trwało chyba tylko bodaj kilka minut, a było taką wisienką na torcie od strony muzycznej.
0: Tyle Max, ubiegłoroczny zwycięzca zabawy Twój filmowy cover. Wy też tak jak Max możecie zdobyć voucher na podróż marzeń. Wystarczy, że nagracie cover dowolnego utworu filmowego i wrzucicie na swoje media społecznościowe. W zgłoszeniu trzeba oznaczyć profil RMF Classic i dodać odpowiednie hashtagi. Proste, prawda? Wszystkie szczegóły znajdziecie na rmfclassic.pl i w naszych social mediach. Na zgłoszenia czekamy do 18 października. Nie może czekać Ken z filmu Barbie. Śpiewa tę pamiętną scenę Ryan Gosling.

0: Reklama.
1: A Gazarian wraz ze światowymi gwiazdami jazzu. Second Time Around. Najnowszy album, niezwykli muzycy i wyjątkowa trasa koncertowa. Usłysz autorskie kompozycje, standardy jazzowe i niezwykłe interpretacje piosenek. A Gazarian i 11 koncertów w całej Polsce. Terminy i bilety na kulturairozrywka.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
0: Po reklamie.
10: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic i Grzegorz Turnał ze swoją pamiętną piosenką Naprawdę nie dzieje się nic. No, ja bym powiedział, że na przykład o 20.30 w RMF Classic dzieje się i to bardzo, ponieważ słuchamy w znakomitym wykonaniu fragmentów klasycznej XIX-wiecznej powieści.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Pamiętnik starego subiekta. Wyszliśmy z mieszkania i zatrzymaliśmy się przed drzwiami obok schodów. Rządca ostrożnie zapukał, a mnie wszystka krew uciekła z głowy do serca, a z serca do nóg. Może nawet z nóg uciekłaby do butów i gdzieś het po schodach aż do bramy, gdyby nie odpowiedziano z wnętrza. Proszę! Wchodzimy. Trzy łóżka. Na jednym z książką w ręku i nogami opartymi o poręcz leży jakiś młody człowiek z czarnym zarostem i w studenckim mundurku. Na dwu zaś innych łóżkach pościel wygląda tak, jakby przez ten pokój przeleciał huragan i wszystko do góry nogami przewrócił. Widzę też kufer, pustą walizkę, tudzież mnóstwo książek leżących na półkach, na kufrze i na podłodze. Jest nareszcie kilka krzeseł giętych i zwyczajnych i niepoliturowany stół, na którym przyjrzawszy się uważnie, spostrzegłem wymalowaną szachownicę i poprzewracane szachy. W tej chwili mdło mi się zrobiło. Obok szachów bowiem spostrzegłem dwie trupie główki. W jednej był tytoń, a w drugiej cukier. Czego to? Zapytał młody człowiek z czarnym zarostem, nie podnosząc się z łóżka. Pan Rzecki, plenipotent gospodarza, odezwał się rządca, wskazując na mnie. Młody człowiek oparł się na łokciu i bystro patrząc na mnie, rzekł: gospodarza? W tej chwili ja tu jestem gospodarzem i wcale sobie nie przypominam, ażebym mianował plenipotentem tego pana. Odpowiedź była tak uderzająco prosta, że obaj z Wirskim osłupieliśmy. Młody człowiek tymczasem ociężale podniósł się z łóżka i bez zbytniego pośpiechu począł zapinać spodnie i kamizelkę. Niech panowie siadają, rzekł manewrując ręką w taki sposób, że nie wiedziałem, czy każe nam umieścić się w walizie, czy na podłodze. Panowie dobrodzieje winni nam są za 4 miesiące, odezwał się po chwili milczenia rządca. O, znowu swoje, wykrzyknął młody człowiek, wsadzając ręce w kieszenie. Ileż razy jeszcze będę musiał powtarzać panu, ażeby pan o tych głupstwach nie gadał ze mną, tylko albo z Patkiewiczem, albo z Maleskim. To przecież tak łatwo pamiętać. Maleski płaci za miesiące parzyste, luty, kwiecień, czerwiec, a Patkiewicz za nieparzyste, marzec, maj, lipiec. Ależ nikt z panów nigdy nie płaci, zawołał zniecierpliwiony rządca. A któż winien, że pan nie przychodzi we właściwej porze? Wrzasnął młody człowiek, wytrząsając rękoma. 100 razy słyszałeś pan, że do Maleskiego należą miesiące parzyste, a do Patkiewicza nieparzyste. A do pana dobrodzieja? A do mnie, łaskawy panie, żadne! Wołał młody człowiek, grożąc nam pod nosami. Bo ja z zasady nie płacę za komorne. Komu mam płacić? Za co? Dobrzy sobie! W głowie zaczęło mi krążyć od tych wywodów. Młody człowiek zaś mówił dalej. Możecie nas wypędzić, owszem. Wtedy dopiero przekonacie się, coście stracili. Wszystkie praczki, wszystkie kucharki z tej kamienicy stracą humor, a pani Krzeszowska już bez przeszkody zacznie śledzić swoich sąsiadów, rachować każdego gościa, który przychodzi do nich z wizytą i każde ziarno kaszy, które sypią do garnka. Owszem, wypędźcie nas i diabli wezmą dom, w którym my jedni jako tako utrzymujemy porządek. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13.30 do RMF Classic.

0: oglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku lekcje nie w ławce, a w poznańskim zoo. Zajrzymy do studenckiej kawalerki w stolicy oraz do książki Mężczyźni Osieckiej i świętujemy Dzień Kawy.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.